mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w kosztach.

0: kalendarzu piątek, 3 lipca, na zegarach jest 6, a to oznacza, że przed nami pierwsze dziś informacje.
1: Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że jest gotowa do poboru nowych ceł od przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dodatkowe opłaty obejmą zakupy na platformach spoza wspólnoty, czyli głównie z Chin. Stawka wyniesie 3 euro za każdy element zamówienia. Dziennikarz Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć Krajowa Administracja Skarbowa, teraz w faktach.
2: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
3: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
2: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to cel będą musieli wyłapać.
1: Unia Europejska jest podzielona w sprawie przyszłości ukraińskich poborowych. Część państw sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony tymczasowej Ukraińcom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. O szczegółach w faktach Katarzyna Szmajska-Borginu.
4: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
5: Rozglądamy się w prognozach pogody i na razie od samego rana we Wrocławiu mamy małe szanse na przelotne opady deszczu. Później już więcej słońca, choć z drobnymi chmurami na niebie. Temperatura jeszcze teraz o poranku poniżej 20 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 21-22 stopni. No i tego musimy się spodziewać. W nocy raczej również ciepło, około 20 stopni. Na razie padać w ciągu dnia i wieczorem nie powinno.
0: Dobrze, że jesteście. To chcemy wam powiedzieć o poranku z tej anteny, z Radia Gra.
5: Cieszymy się, może nie na wasz widok, ale na to, że czujemy, że jesteście z nami od samego rana.
0: Możecie podejść bliżej radioodbiorników?
5: O, tak.
0: O, teraz czujemy.
5: Oliwia Ciszewska.
0: Piotrek Olszowski, dzień dobry.

0: dobre granie o poranku. Tak się rozpędzamy i wjeżdżamy w ten piąteczek. Wspomnieliśmy, że o tym, że cieszymy się, że jesteście i nawet zachęcam do tego, żeby podejść bliżej radioodbiorników. Nie jakoś bardzo blisko, jak ktoś zna historię Howarda Sterna niejakiego, to nie o takie sytuacje nam chodzi, po prostu o to, żeby się ciepło z wami przywitać.
1: To może ja zachęcę do tego, aby się nieco oddalić od radia i na przykład pójść do toalety, do kuchni, zrobić sobie kawę, śniadanko. To
0: chyba,
1: się przyda.
0: Że ktoś ma radyjko przenośne, to wtedy śmiało do toalety z radyjkiem. Niektórzy pod prysznicem też mają, pozdrawiamy.

0: Rano i dobrze, dobra piątkowa pobudka na tej fali w Radiu Gra. Kłaniamy się i witamy wszystkich, którzy przybyli po to, żeby złożyć życzenia imieninowe Tomaszowi, Jackowi i Anatolowi. Pozdrawiamy.
1: Mamy dzisiaj także Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili.
0: Ale to jest świetna historia w ogóle. Czerwoną, ostrą papryczkę chili można dorzucać do wszelkich naprawdę różnych posiłków, również do napojów. Gorącą czekoladę z chili polecam.
1: O, tak, tak. Ale można też dorzucić komuś i powiedzieć, że to jest tylko zwykła papryka albo pomidor. No i później ta osoba ma fajną niespodziankę.
0: Boję się ciebie. Daj mi mój kubek.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
7: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie.
14: Słuchasz radia Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 i cały Wrocław bez wyjątku pozdrawiamy. I turystów wszystkich również, którzy przybyli do Wrocławia,
1: a
0: prawda?
1: A także wszystkich małych i dużych, którzy nie muszą wstawać wcale rano, no, ale wstali. No i tak sobie chcą zobaczyć na przykład piękną nową szkołę, zespół szkolno-przedszkolny, który tworzy nam się na Nowych Żernikach. Mamy już wizualizację.
0: Jesteś piękna, jest jakiś kosmos w ogóle.
1: Naprawdę.
0: Futurystycznie.
1: Aż sama mam ochotę cofnąć się do czasów szkolnych.
0: Ja się może zatrudnię w szkole. Nie wiem, co prawda, będę straszyć wszystkich pod koniec dnia, żeby mieć pewność, że nikt w budynku nie został. Do tego bym się nadawał. Natomiast nowy zespół szkolno-przedszkolny będzie się składał, uwaga, ze szkoły podstawowej dla 1000 uczniów, z 41 salami dydaktycznymi, 5 świetlic, 2 sal gimnastycznych.
1: Mamy też multimedialną bibliotekę z czytelnią, gabinety specjalistyczne, no i też oczywiście przedszkole dla 200 dzieci. Mamy również pełną kuchnię, jadalnię, no i zaplecze administracyjne. Wszystko, czego potrzeba do optymalnego rozwoju dzieciaczka.
0: Mamy nadzieję, że duży parking też będzie, żeby nie zbrakło miejsc dla wszystkich dzieciaczków, którzy swoimi małymi samochodzikami będą podjeżdżały. Dokąd jedziesz? Do przedszkola jadę. Dzień jak co dzień.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sorry Papi w Radiu Gra. To już za nami pięknie wybrzmiało.
1: Jak mi się podoba, jak to mówisz. Sorry Papi.
0: Mogę tak jeszcze raz, jak chcesz.
1: A ja ci powiem, mój jest ten kawałek podłogi. I za chwilę nawet to odśpiewam. To jeszcze przed godziną siódmą.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35! Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Rozglądamy się w prognozach pogody i na razie od samego rana we Wrocławiu mamy małe szanse na przelotne opady deszczu. Później już więcej słońca, choć z drobnymi chmurami na niebie. Temperatura jeszcze teraz o poranku poniżej 20 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 21-22 stopni. No i tego musimy się spodziewać w nocy. Raczej również ciepło, około 20 stopni. Na razie padać w ciągu dnia i wieczorem nie powinno.
13: To jest Gra FM.

0: Gorąca wakacyjna Zokaria na naszej antenie, a u nas także gorąco od sportowych emocji, bo tak sobie patrzymy jednym oczkiem na to, co się dzieje na mundialu. Jeszcze końcówka meczu, Szwajcaria-Algieria. No i chyba Szwajcarii się uda.
1: Co za czasy w ogóle, że o tej porze człowiek może się jeszcze emocjonować meczem.
0: Rozrywki.
1: I to na żywo.
0: Rana.
1: No ale wcześniej też mieliśmy emocje w ciągu nocy, bo przecież to był hit. Chorwacja-Portugalia, okazuje się, że to ci drudzy awansowali dalej po golu strzelonym w zasadzie w samej końcówce meczu. Co tam się działo? Jakieś wary, jakieś anulowane, jakieś karne. Zresztą ten wykorzystany przez samego boskiego Cristiano Ronaldo.
0: No tak, oczywiście, boski Cristiano. Jakżeby inaczej.
1: Gramy dalej.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
0: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Wrocław, Kościuszki 29.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
0: Po reklamie.
12: Piątek, 3 lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
13: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na początek zaprezentowana przez miasto Wrocław zwycięska koncepcja nowego zespołu szkolno-przedszkolnego, który powstanie u zbiegu Alei Architektów i ulicy Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak na Nowych Żernikach. Placówka ma pomieścić łącznie 1200 dzieci. W projekcie przewidziano klimatyzowane sale lekcyjne, sale gimnastyczne, multimedialną bibliotekę z amfiteatrem, gabinety specjalistyczne, świetlice oraz kuchnię ze stołówką. Teren szkoły i przedszkola zostanie wyposażone w boiska sportowe, place zabaw oraz rozległe tereny zielone. Wśród ekologicznych rozwiązań zaplanowano m.in. zielone dachy i ogrody deszczowe. Rozpoczęcie budowy przewidziano na drugą połowę 2027 roku. Otwarcie placówki planowane jest na 1 września 2029.
14: Temat dnia w Radiu Gra.
13: Mamy nadzieję, że taka temperatura już w tym roku nie wróci, mówi Aleksandra Cukier z wrocowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Fala upałów już za nami. I dobrze, bo dla bezdomnych psów i wolontariuszy był to bardzo ciężki czas.
15: W sobotę, w niedzielę miałam dyżur w Sanisku, było naprawdę blisko 40 stopni. My bardzo dużo pracowaliśmy w taki sposób, żeby składać te zwierzęta w taki delikatny, oczywisty sposób. Wentylatory zbieraliśmy wszędzie, chodziły przez całą dobę. No naprawdę robiliśmy dużo rzeczy, też zaprowadzaliśmy niektóre psy do pomieszczeń klimatyzowanych.
13: A schronisko cały czas prowadzi zbiórkę wentylatorów i basenów. Dary można przywozić do placówki przy ulicy Ślazowej. W raporcie Radia Gra o poranku na koniec informacja dla turystów. Słowacki Tatrzański Park Narodowy poinformował, że szlak w Dolinie Mąkowej w Tatrach Bielskich znów otwarty. Popularną wśród turystów trasę trzeba było zamknąć, kiedy pod koniec zimy spadła na nią potężna lawina śnieżno-błotna. Specjaliści obawiali się, że kilkumetrowa warstwa śniegu zmieszanego z błotem i kamieniami nie roztopi się do końca lata. Ostatnie upały jednak poradziły sobie z nią znacznie szybciej. Przy mikrofonie wciąż Rafał Jędraszek w Radiu Gra. O poranku czas na raport sportowy. Wrocław w najbliższą sobotę, czyli już jutro, stanie się centrum futbolu amerykańskiego w Europie. Na stadionie olimpijskim Panthers Wrocław zmierzą się z Paris Lights w ramach rozgrywek AFL Eddy League Europe. Spotkanie rozpocznie się o 15:00. Dla wrocowskiej drużyny będzie to ważny mecz w kontekście walki o czołowe miejsca w tabeli. Panthers Wrocław mają na swoim koncie 4 zwycięstwa i jedną porażkę, podczas gdy paryski zespół legitymuje się bilansem 2-2. W pierwszym starciu obu drużyn w tym sezonie lepsi okazali się wrocławianie, wygrywając w Paryżu 22-14. Oprócz sportowych emocji, organizatorzy przygotowali dla kibiców szereg atrakcji. W amerykańskim stylu stadion zamieni się w miasteczko rodem z USA.

0: Miejscami średnie zachmurzenie nad miastem, ale przebija się słońce. Niektóre z map pogodowych dla Wrocławia przeglądanych w Radiu Gra podaje możliwość przelotnych niewielkich opadów deszczu, ale w zasadzie tylko o poranku. No i generalnie piątek z przewagą promieni UV i temperaturą maksymalną w granicach 22 stopni Celsjusza.
1: Kawusia w dłoni, możemy lecieć dalej. Piątkowy poranek w końcu pozytywny jest od samego rana.
2: Tak, tak. Weekend już widzimy na horyzoncie, a na pewno słyszymy. Usłyszymy też supermoce za chwilę, bo to na naszej playliście otwiera tę godzinę. Piotr Kolszowski
1: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: rano i dobrze. Dobra wakacyjna pobudka na tej fali, dobry wakacyjny horoskop. Przynajmniej zawsze z taką nadzieją się budzę, że on będzie dobry, ale różnie bywa. Mm-hmm. To tylko horoskop.
1: No tak, czasem tutaj ci mogę przewidzieć zepsuty laptop.
0: Spowodowany retrodegradacją czego?
1: Merkurego. Właśnie. Ale to nie była retrodegradacja.
0: Nieważne. Zdegradowany został mój komputer. I to prawdopodobnie z tego.
1: Ale już działa. Uspokajamy. Przechodzimy do tego, co dzisiaj. Piątek w astrologii zadaje nam pytanie. Czy będziemy robić wszystko dla siebie, czy też coś dla innych? Takie wybory czekają nas przez cały dzień. Dlatego może robiąc sobie dzisiaj kawkę, zróbmy jedną więcej. Nawet jak nie będzie kogo poczęstować, to wtedy można wypić dwie. Przechodząc już do szczegółów, zodiakalny lew musi pamiętać dzisiaj o uśmiechu, ponieważ gwiazdy mówią, że może to pomóc w relacjach z innymi ludźmi. Z kolei panna powinna przygotować się na narzekanie wszystkich wokół. A dlatego warto się uzbroić w pozytywne myślenie. Może uda się wtedy zarazić innych.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty, ale najpierw sprawy ważne i ważniejsze, bieżące tak zwane, bo mamy trzeci dzień lipca, a to oznacza, że już od dwóch dni w Unii Europejskiej nie obowiązują te dotychczasowe zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro spoza naszej strefy, że tak powiem, a dokładnie to chodzi o Chiny, powiedzmy sobie wprost.
1: No właśnie, uwielbiamy te tanie, malutkie paczuszki z Chin, które często chowają w sobie różne przydasie, nawet stroje, kosmetyki. No i niestety, teraz musimy także uzbroić się w cierpliwość, że paczka nie dość, że dłużej będzie trochę do nas szła, bo celnicy muszą ją sprawdzić, to jeszcze musimy zapłacić 3 euro cła za każdy przedmiot, każdy jeden przedmiot. Ja się naprawdę cieszę, że moje przesyłki dotarły do mnie przed 1 lipca.
0: A ja cały czas czekam. Zamówiłem 100 sztuk takich opasek uciskowych, popularnych trytytek. No, wydawało mi się, że wyjdzie taniej.
1: 100 sztuk mówisz? No. Olo, no jak ci to powiedzieć?
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
9: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
10: Maria Sadowska.
11: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2.
10: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych, którzy w drodze teraz mkną po szlakach wrocławskich. Nieprzypadkowo w taki ton wchodzę, bo właśnie o wielkiej motoryzacji będziemy teraz mówić.
1: Straż Miejska naszego pięknego miasta dostała nowy pojazd, a dokładnie Melex. Melex, który porusza się na razie próbnie, ale będzie się za chwilę poruszał już tak normalnie, pracując po starówce. No i trzeba przyznać, wygląda bardzo ciekawie. Pewien 12-latek powiedział nawet, że wygląda trochę jak samochód z klocków Lego.
0: Taka bajka była kiedyś. Pat i kot, kot i pat, przyjaciele od lat. No to tak mniej więcej ten samochód wygląda. Tylko tamten był chyba czerwony, jak dobrze pamiętam. Nasz
1: no i miał kotka,
0: Melex,
1: a ten tak. Nasz na razie nie.
0: A nie wiadomo, może jakiś kotek też gdzieś tam się, wiesz, zawinie i zechce jeździć tym pięknym pojazdem. Rzeczywiście trochę zabawnie, przez chwilę pomyślałem, że być może w straży ktoś wpadł na pomysł kupienia takiego pojazdu za karę. Wiesz, będą brali strażnika miejskiego, który nałożył najmniej mandatów, a mi mówią, a teraz ty przez miesiąc będziesz jeździł po rynku tym właśnie Melexem.

0: Szczepki, Just the Way You Are, to już za nami w Radiu Gra.
1: Ale spokojnie, będzie też coś po polsku przed godziną 8. Całuj mnie. Pan Kukiz i zespół Piersi zaśpiewają.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Po reklamie.
14: Miejscami średnie zachmurzenie nad miastem, ale przebija się słońce. Niektóre z map pogodowych dla Wrocławia przeglądanych w Radiu Gra podaje możliwość przelotnych niewielkich opadów deszczu, ale w zasadzie tylko o poranku. No i generalnie piątek z przewagą promieni UV i temperaturą maksymalną w granicach 22 stopni Celsjusza.
15: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, a skoro wakacje we Wrocławiu trwają, no to takie sportowe informacje dla tych, którzy chcieliby za darmo pograć sobie na Tarczyńskiej Arenie, ponieważ już za chwilę będzie można za darmo skorzystać z boisk bocznych na arenie oraz wziąć udział w takiej nietypowej zabawie od 6 do 31 lipca.
1: A przy okazji dowiedzieć się paru ciekawostek na temat naszego obiektu. Jeśli ktoś jeszcze nie wie i z takich opcji nie korzystał do tej pory, polecamy, bo to naprawdę może być ciekawa wakacyjna przygoda.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Po reklamie.
9: Piątek w kalendarzu, trzeci dzień lipca, na zegarach jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
10: Rafał Jędroszek, zapraszam. Blisko 2 miliony złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wesprze wrocławskie placówki dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Ponad 400 tysięcy złotych przeznaczono na rozwój pensjonatu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami przy Kamieńskiego. W ramach inwestycji powstaną kolejne mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz drugie mieszkanie, tak zwane wytchnieniowe. Największa część środków, ponad 1,5 miliona złotych, trafi do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Morawskiej. Placówka przeznaczona dla osób w spektrum autyzmu jest na etapie końcowych prac budowlanych. Dzięki dofinansowaniu centrum zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt, co pozwoli na rozpoczęcie działalności i wsparcie podopiecznych. A teraz o poranku zmieniamy temat i mamy najnowsze doniesienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Samorząd promuje regionalne uzdrowiska. Właśnie ukazał się przewodnik pod hasłem Dolny Śląsk na zdrowie. To także hasło rozpoczynającej się kampanii.
11: Bardziej jest to przewodnik dla każdego, chociaż kuracjusze mogą z niego korzystać w takim największym stopniu i takie też było moje założenie, bo ci, którzy tutaj przyjeżdżają do dolnośląskich uzdrowisk, no najbardziej są zainteresowani tym, co w okolicy. Chciałem pokazać, że nie trzeba jeździć gdzieś daleko. Mamy tutaj na miejscu bardzo dużo ciekawych obiektów, ciekawych atrakcji, dostępnych czy to komunikacją lokalną, czy powiedzmy nawet w zasięgu jakiegoś krótkiego spaceru.
10: Mówił Radiu Gra Mikołaj Gospodarek, autor przewodnika.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Lada chwila. Absolwenci szkół podstawowych dowiedzą się, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty. Wyniki będą dostępne w wersji elektronicznej na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika.
13: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8:30.
10: Zapewniał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Trzymamy kciuki. W Radiu Gra kolejny sportowy raport o poranku. Rafał Jędraszek. Tym razem podsumowanie kolejnej mundialowej nocy i poranka. Vancouver, Szwajcaria pokonała Algierię 2-0. W pierwszej połowie gola dla Helwetów strzelił Embolo, a po wznowieniu gry w drugiej połowie do środki trafił Ndoi. Do domu jedzie Chorwacja z Luką Modriciem. Prowadziła z Portugalią po golu Perisicia, ale potem Ronaldo trafił z karnego. W doliczonym czasie gry zwycięstwo 2-1 dał Portugalczykom Ramos. Wcześniej pierwszy prawdziwy pokaz siły w tym turnieju zaprezentowała Hiszpania, pokonując Austriaków 3-0 i w 1/8 finału zobaczymy więc iberyjskie derby Hiszpania kontra Portugalia. Na wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16 finału Australia zagra z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a Kolumbia z Ganą.

0: Ciśnienie wzrosło do poziomu 1019 hektopaskali, tyle pokazuje barometr Radia Gra i okolice tej wartości będą utrzymywać się przez resztę dnia. Do 22 stopni Celsjusza pokażą dziś maksymalnie wrocławskie termometry. Wiatr umiarkowany, piątek z przewagą słońca, choć możliwe czasami niewielkie zachmurzenie.
1: Co się tak koleżanka cieszy, co się tak uśmiecha? Weekend?
2: No, weekend i to w dodatku wolny weekend przede mną.
1: Mój będzie pracujący, jutro się tutaj pojawię, ale za to mój weekend skończy się trochę później niż twój.
2: No właśnie, urlopik się szykuje, ale na szczęście jeszcze dzisiaj jesteś z nami, Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Olszowski, gramy.
3: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na tej fali. Za chwilę wrócimy do naszej playlisty bardzo wakacyjnej, pełnej słońca również, tak jak tego słońca ostatnich dniach nie brakowało nad polskim morzem. Mimo wszystko nie było idealne, bo kąpieliska pozamykane. Moi drodzy, jeszcze wczoraj w południe to było blisko 40 kąpielisk, z których nie można było skorzystać. Turyści po prostu nad Bałtykiem nie mogli sobie popływać.
1: A najgorzej było na plażach w zachodniopomorskim. Tu zamkniętych plaż było blisko 30, a to wszystko przez niesprzyjające warunki pogodowe. Wiał silny wiatr, były ogromne fale, no i bardzo niebezpieczne prądy wsteczne. Zakaz wchodzenia do wody, koniec, kropka.
0: Lepiej pod względem pogody wyglądały kąpieliska położone na przykład bliżej Trójmiasta. Tu wcale nie wiało tak mocno.
1: No fal to momentami prawie w ogóle nie było.
0: A i prądy wsteczne też nie były jakimś wielkim zagrożeniem.
1: Ale były za to sinice, dlatego zakaz wchodzenia do wody, koniec, kropka. Tutaj również.
0: Jak to dobrze, że jadąc nad polskie morze, zawsze mamy jakiś wybór, prawda?
1: No właśnie, jak zakazują nam wchodzić do wody, to przynajmniej możemy sobie wybrać z jakiego powodu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: że wam gramy o poranku w Radiu Gra. Zróbcie głośniej teraz. Wcale nie dlatego, że fajny kolejny numer zagramy, ale dlatego, że chcemy powiedzieć o problemach z Lewandowskim za wielką wodą. Dopiero co został zaprezentowany, dopiero co podpisał umowę z Chicago Fire. I co tam się okazuje? Że koszulki sobie nawet lewego kupić nie może.
1: No właśnie, bo ma za długie nazwisko. Na stronie, na której oficjalnie możemy sobie spersonalizować koszulkę, mamy tylko limit 10 znaków, a Lewandowski ma 11 literek.
0: No? Może Lewandowsk albo Lewandowski.
1: Albo po prostu Lewy. Mhm. No, można zostać przy Lewym.
0: Ewandowski też może być.
2: Reklama.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.

0: obniżką 67,48 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Dobre poranne granie na 95.1 FM, Radio Gra Wrocław. Już teraz informacje ważne, szczególnie dla tych, którzy mieszkają przy Ignuta, Szybowcowej, Dębowskiego i przy Alei Wiśniowej, bo już wkrótce rozpoczną się tam remonty. To w ramach programu Wrocław na dobrej drodze, no ale co oczywiście piękne, w komunikatach oficjalnych na stronie miejskiej mamy podane, że remonty ruszą, no ale właśnie, wkrótce.
1: A to moja ulubiona data jest, wkrótce. Sam też jak nie mam czasu się czymś zająć, albo po prostu mi się nie chce, to wtedy mówię wkrótce.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Shakira, daj, daj. Pewnie, że dam, dam. A co tam? A co my damy jeszcze od siebie przed dziewiątą?
1: Tak myślę, właśnie mundialowy kolejny także będzie kawałek, ponieważ z tobą nie umiem wygrać. Aha. Myślę, że niektóre drużyny mogłyby to sobie podśpiewać.
0: Na szczęście my tego problemu na mundialu nie mamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Po reklamie.
13: Ciśnienie wzrosło do poziomu 1019 hektopaskali, tyle pokazuje barometr Radia Gra i okolice tej wartości będą utrzymywać się przez resztę dnia. Do 22 stopni Celsjusza pokażą dziś maksymalnie wrocławskie termometry. Wiatr umiarkowany, piątek z przewagą słońca, choć możliwe czasami niewielkie zachmurzenie.
14: To jest Gra.

0: Dobre granie na antenie Radia Gra, tak jeszcze przed godziną dziewiątą, ale zanim przejdziemy do najważniejszych informacji z kraju, regionu i ze świata, to także najważniejsza informacja z Ameryki, ponieważ gwiazda muzyki pop i zawodnik futbolu amerykańskiego Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie sakramentalne tak, a mieli to zrobić dzisiaj, dopiero wieczorem, dopiero 3 lipca. Coś się wydarzyło, kameralna przysięga została złożona, no a impreza dopiero dzisiaj wieczorem. Jesteś zaskoczony?
1: Trochę tak, ale zastanawiam się, jak ta impreza też będzie wyglądała. Czy będą oczepiny, o której podadzą paszteciki? Czy około 4 poleci, kiedy ranne wstają zorze na przykład? O, to są takie, wiesz, rzeczy, których trzeba się trzymać. Mam nadzieję, że Taylor o tym pamięta.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: to już bardzo blisko 9:00, a to oznacza, że w Radiu Gra zbliżamy się do kolejnego raportu. Później trochę o pogodzie będzie, do weekendu też się zbliża.
1: Oj, tak, tak, ale jeszcze spokojnie, jeszcze o tym nie myślimy. Na razie troszkę sobie popracujemy. No i za chwilę przywitamy się z naszą Natalką, która jeszcze dzisiaj jest z nami. Także za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180.

0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci inwestować. Poczuj dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.
1: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Piątek, 3 lipca w kalendarzu i 9 na zegarach. Czas na kolejne wiadomości Radia Gra.
4: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od alternatywnej trasy kolejowej, która połączy Wrocław z Jelenią Górą. Na linii numer 302 trwa rewitalizacja na odcinku Grabina Śląska-Roztoka. Pierwszy etap obejmuje prawie 5 km torów i kosztować będzie 14 milionów złotych. Prace mają zakończyć się w sierpniu. Inwestycja obejmuje rozbiórkę starego torowiska, budowę nowego, modernizację odwodnienia oraz remont 9 przepustów. A teraz zmieniamy temat. Wrocławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt wciąż prowadzi zbiórkę wentylatorów i basenów. To na wszelki wypadek powrotu upałów. Te sprzed tygodnia, jak przyznaje Aleksandra Cukier, dyrektorka schroniska, niestety bardzo dały się placówce i zwłaszcza jej podopiecznym we znaki.
5: Uzbieraliśmy naprawdę sporo wentylatorów, więc jest super, ale generalnie nadal trwa. Oczywiście bardzo chętnie przyjmiemy, ponieważ nawet jeżeli teraz w tych dniach się nie przydadzą, to przydadzą się w następnych miesiącach. Więc zachęcamy do tego. Jeżeli chodzi o darczyńców, to naprawdę się zmobilizowali, to było wzruszające.
4: A dodajmy, że dary można przywozić bezpośrednio do schroniska przy ulicy Ślazowej.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Impas w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy z kierownictwem Koalicji Obywatelskiej w Sejmie trwało 1,5 godziny i nie ustalono niczego. Tematem było m.in. wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy, a także likwidacja tzw. kominów płacowych. Minister zdrowia wydała jedynie krótkie oświadczenie, z którego właściwie nic konkretnego nie wynika.
6: Widzimy potrzebę dużych zmian. Mamy sporo projektów już w trakcie opracowania.
4: Jolanta Sobierańska-Grenda nie chciała też odpowiadać na pytania o aferę w Szpitalu Południowym. Okolice 19 kreski na plusie, już na redakcyjnym termometrze Radia Gra do 22 stopni Celsjusza powinien dziś maksymalnie wskazać. Prognozy mówią o przewadze słońca, które jednak czasami może przykrywać niewielkie zachmurzenie, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie w miarę stabilne w okolicach 1020 hektopaskali. Tyle będą pokazywać dziś wrocławskie barometry.
7: I to tyle, i to już wszystko od nas na dziś. Pięknie dziękujemy za ten piątkowy raneczek.
3: Dziękujemy, dziękuję również tobie, Olo, że dzisiaj również wstałeś, także jutro wstaniesz.
7: Dlaczego
3: jeszcze
7: miałbym
3: do pracy.
7: Nie wstać?
3: No, bo wiesz, bo już mogłeś myśleć o swoim urlopie.
7: Oczywiście, że myślę o swoim urlopie, ale nie żegnam się jeszcze z wszystkimi, znaczy z tobą się żegnam, bo z tobą się jutro nie spotkam, ale ze słuchaczami jak najbardziej. Chyba, że dołączasz jutro do grona słuchaczy i będziesz słuchała od 7.
3: Tak, będę słuchać
7: no od
3: 7.
7: No to z tobą też się nie żegnam. Zapraszam cię, Oliwia, jutro od 7.
3: Dziękuję. Oliwia Ciszewska.
7: Piotr Kolszowski.
3: Do usłyszenia.
8: To już jest

0: Somebody's watching me w Radiu Gra. Nie wiem, kto nas obserwuje, ale jeżeli ktoś nas obserwuje, to mam nadzieję, że wyłącznie w dobrym celu. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, już po 9:00 zaczynamy nasze przedpołudniowe spotkanie, a więc po poranku rozbudzeni z jakąś kolejną kawą w dłoni lecimy przez ten piątek i byle jakoś dotrzeć do fajrantu. A ten fajrant, moi drodzy, już niedługo, ostatnia prosta.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
12: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: To jest Radio Gra Wrocław, to jest Dawid Podsiadło, jeszcze nam tutaj gra w tle z kawałkiem Sezon. To są przyjemne brzmienia, hity pełne słońca, takie wam serwujemy. Ale też obiecuję, że dzisiaj będę wam podpowiadała, co w weekend we Wrocławiu można robić, a mam dla was, myślę, że całkiem sporo fajnych podpowiedzi. Jeżeli macie ochotę, żeby troszeczkę urozmaicić swoją szafę albo kupić coś pięknego, otoczyć się jakimiś ładnymi rzeczami, to podpowiadam, od dzisiaj do niedzieli będą trwać targi rzeczy niepospolitych. Przy katedrze świętej Marii Magdaleny, to tutaj przy ulicy Szewskiej, będą właśnie trwały piękne wystawy, będzie cała masa targowisk i masa okazji do kupienia ciekawych przedmiotów, które są tworzone z pasją. Autorska biżuteria, ceramika, zabawki, świece, dekoracje do domu, tekstylia i wiele, wiele innych ręcznie wykonanych skarbów. Jeszcze się to nie zaczęło, więc na premierowe wielkie otwarcie zdążycie, o 12 start, a wszystko potrwa do 20. Jeżeli nie zdążycie dzisiaj, to spokojnie, jeszcze jutro i pojutrze też to się wszystko będzie działo. Szewska, zaglądajcie.
1: To jest Gra FM.

0: przez te ostatnie upały, to my faktycznie, tak jak w tej piosence, mogliśmy się poczuć jak w dżungli i być może wielu z was miało ochotę ryczeć, ryczeć jak prawdziwy jakiś lew albo tygrys, albo jakiś inny wielki kot, który ma po prostu dość tego wszystkiego, bo nas wszystko drażniło przy tych upałach, ale ochłodzenie do nas idzie, co prawda z tego co czytałam mają powrócić upały, ale no w sumie jest lato, no to czego innego się mamy spodziewać. Ale właśnie, co nas czeka? Tak dokładnie w tym najbliższym czasie prognoza pogody, to najnowsza już za parę chwil, a po prognozie pogody grupa The Police, więc bardzo przyjemnie będzie, niezależnie od tego, co nam przepowiedzą synoptycy.
1: Reklama. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Okolice 19 kreski na plusie, już na redakcyjnym termometrze Radia Gra do 22 stopni Celsjusza powinien dziś maksymalnie wskazać. Prognozy mówią o przewadze słońca, które jednak czasami może przykrywać niewielkie zachmurzenie, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie w miarę stabilne w okolicach 1020 hektopaskali. Tyle będą pokazywać dziś wrocławskie barometry.

0: Energia moc. Tuż przed godziną 10 to Ava Max dodaje nam powera, żeby przez ten piątek nam się łatwiej szło. A czy będzie nam się łatwo szło? Przez piątek i przez weekend w ogóle, to za chwilę będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody, a przy okazji będziemy mieli dla Was jeszcze te najważniejsze newsy. Oczywiście wiadomości z naszego miasta, tak żebyście ze wszystkim byli na bieżąco. Zostańcie blisko. Najnowszy raport punktualnie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

0: oraz z poczty, a także łączy mieszkańców z pozostałą częścią osiedla. W ramach inwestycji modernizowana będzie przede wszystkim jezdnia. Przebudowa nie obejmie ciągu pieszo-rowerowego, który już zyskał nową nawierzchnię pod koniec ubiegłego roku. Wcześniej w ramach programu, dodajmy, wyremontowano już ulicę Kozanowską, Dokerską i Gwarecką.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
0: Planujecie wybrać się z Wrocławia do któregoś z uzdrowisk w regionie? Właśnie ukazał się przewodnik pod hasłem Dolny Śląsk na zdrowie. Jego autor Mikołaj Gospodarek zwraca uwagę m.in. na ciekawe historie związane z przeszłością tych miejscowości.
2: Widzimy dzisiaj piękne sanatoria, szpitale, miejsca, w których odbywają się te kuracje, rehabilitacje, ale tak naprawdę, jeśli sięgniemy wstecz, sięgniemy do historii tych obiektów, to widzimy, że tu gdzieś na przykład jakaś legenda o uzdrowionym jeleniu w cudowny sposób, o jakimś źródełku, o którym ludzie wiedzieli już od kilkuset lat i na bazie tego wyrosły te piękne miejsca.
0: Dodajmy, że Dolny Śląsk to lider wśród regionów uzdrowiskowych w Polsce. W naszym województwie znajduje się aż 11 uzdrowisk, najwięcej w kraju.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Najlepsze wyniki z języka angielskiego, najmniej punktów z matematyki. Takie są ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów. Co jeszcze zwraca uwagę?
3: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom.
0: Wyniki prześledził Michał Dobrołowicz. Tydzień temu potężne upały we Wrocławiu. Dziś już miasto, mieszkańcy, turyści mogą spokojnie łapać oddech, bo i temperatura zdecydowanie mniejsza, a i wiatr odczuwalny. Zachodnie powiewy osiągają prędkość do 30 km na godzinę. Temperatura maksymalna we Wrocławiu dziś na poziomie 22 stopni Celsjusza. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1020 hektopaskali. Ciśnienie stabilne.
4: Nie wiem, czy też tak macie, ale moim zdaniem to jest podwójnie dobry dzień. Dobry, bo jest piątek. No i dobry, bo w końcu nie ma upału. Pogoda taka całkiem. Ale obiecuję, nie tylko o pogodzie będziemy gadać. Dobre granie też przed nami. Męskie granie orkiestra.

0: hity pełne słońca. Tak po prostu brzmią wakacje. Iwan i fotonowela w Radiu Gra po 10:00. Ja tymczasem, słuchajcie, no, zerkam, co tam się dzieje w internecie, jakie istotne wiadomości, jakie istotne zdarzenia mamy w naszym kraju. No i co tu dużo mówić, pełno jest nagłówków o tym, że kąpieliska oficjalnie rozpoczynają sezon. Ale ja tu widzę jeden podstawowy błąd, tak biorąc pod uwagę tego, ile mamy ostrzeżeń, zakazów, to mam wrażenie, że sezon zaczęły raczej sinice, a nie kąpieliska. Ale z drugiej strony my zawsze też musimy mieć jakiś powód do narzekania, bo bez narzekania to nie są prawdziwe polskie wakacje.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: 190 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje, tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressore. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: To jest numer, który dodaje mocy i energii. Basic Element to You w Radiu Gra Wrocław. A jeżeli właśnie poczuliście ten przypływ energii, przypływ mocy i jakoś chcecie to rozładować, to na dzisiaj jeszcze nie mam propozycji, ale na jutro, jutrzejsze przedpołudnie o 10 albo o 11.30 możecie zaglądać na Lato na Pergoli. Hala Stulecia zaprasza na całą masę darmowych atrakcji i właśnie jutro możecie wpadać na darmowe zajęcia jogi albo zumby. No i właśnie o 10 joga, o 11.30 zumba. Jeżeli macie ochotę się wyszaleć, to naprawdę lepszej darmowej opcji nie znajdziecie. A więc jutro 10 Lato na Pergoli. Zaglądajcie.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też. To poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
12: O, adres taki egzotyczny.
13: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
12: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
15: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
15: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
15: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
15: Wrocław, Kościuszki 29.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Tydzień temu potężne upały we Wrocławiu. Dziś już miasto, mieszkańcy, turyści mogą spokojnie łapać oddech, bo i temperatura zdecydowanie mniejsza, a i wiatr odczuwalny. Zachodnie powiewy osiągają prędkość do 30 km na godzinę. Temperatura maksymalna we Wrocławiu dziś na poziomie 22 stopni Celsjusza. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1020 hektopaskali. Ciśnienie stabilne.
8: Jest Radio Gra.

0: Takie niespodziewane połączenie sił to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie muzycznie nam się mogą zdarzać. Damiano Dawid, Tyla i Nile Rodgers, Talk to Me w Radiu Gra Wrocław. A jeżeli chodzi o niespotykane połączenia, no to Wrocław i Wietnam, no to na W, a przy okazji łączy się jeszcze tym, że właśnie we Wrocławiu jutro od 11 na rynku będzie trwał Festiwal Kultury Wietnamskiej. Wstęp w 100% darmowy, a przy okazji masa ciekawych okazji do tego, żeby nauczyć się zapoznać właśnie z kulturą wietnamską, bo będą koncerty i występy artystyczne, pokazy tradycyjnych strojów, taniec smoka i lwa, warsztaty, atrakcje i dla dzieciaków, i dla dorosłych. No i oczywiście kuchnia wietnamska też na Was będzie czekać, więc będzie smakowicie. A że pogoda będzie taka dla nas trochę łagodniejsza, to tym bardziej warto zaglądać. Jutro rynek we Wrocławiu, Festiwal Kultury Wietnamskiej wzywa.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.

0: Na początek wrocławski Kleczków, gdzie oficjalnie zakończono remont podwórka przy ulicy Struga, to jednak dopiero początek zmian w tej części miasta, bo w planach kolejne inwestycje. W najbliższym czasie ruszy remont podwórka w kwartale ulic Siemieńskiego, Kraszewskiego, Zegdałowicza i Kleczkowskiej. Miasto uzyskało już zgodę na realizację tego zadania. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, a jeśli procedury przebiegną zgodnie z planem, prace rozpoczną się po wakacjach. W ramach inwestycji przewidziano m.in. utwardzenie i odwodnienie nawierzchni, budowę nowych miejsc parkingowych, montaż oświetlenia, wiaty na odpady, uporządkowanie zieleni oraz odbudowę placu zabaw. Zachowane zostaną istniejące przegrodzenia, które nadają podwórku kameralny charakter. Koncepcja zagospodarowania podwórka w kwartale Trzebnicka, Kleczkowska, Siemieńskiego, Kraszewskiego już gotowa. Wkrótce mieszkańcy poznają szczegóły i wizualizację projektu. Na realizację tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich na kwotę ponad 830 tysięcy złotych.
1: Radio Gra poleca.
0: A polecamy wrocławianom zobaczyć najpiękniejszą Dolnośląską Wieś 2026. To wszystko już jutro. Oficjalna uroczystość z okazji finału tego konkursu, a najpiękniejszą wsią została Stradomia Wierzchnia w gminie Syców i to właśnie tam przy zalewie przygotowano wiele atrakcji dla mieszkańców i przyjezdnych.
2: Cała gala zaczyna się o godzinie 11.30, a zakończy ją o 21.30 Gwiazda Wieczoru, zespół Piękni i Młodzi.
0: Zapraszał Marcin Grenda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Wolne terminy na niektóre badania mają się znaleźć w centralnej e-rejestracji dla szpitali i przychodni. Możemy je sprawdzić m.in. na internetowym koncie pacjenta.
3: Wszystkie szpitale i wszystkie przychodnie w Polsce muszą udostępniać wolne terminy na dwa badania dla kobiet, na mammografię i na test HPV-DNA oraz właśnie na pierwszą wizytę u kardiologa w jednej centralnej bazie. Od 1 sierpnia do centralnej e-rejestracji dołączyć mają zapisy m.in. do endokrynologa i do pulmonologa.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. Poglądam przez redakcyjne okna Radia Gra, niby słonecznie, ale jakby gdzieś czaiło się co rusz jakieś takie niewielkie zachmurzenie. Jednak prognozy dla Wrocławia poza maksymalnym średnim zachmurzeniem nie wieszczą deszczu, tylko w miarę stabilne ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali i temperaturę do 22 stopni Celsjusza.
4: Witam po 11:00 w piątkowe popołudnie, czyli wiemy.
5: Jest dobrze, jest naprawdę nieźle, skoro dotrwaliśmy do 11:00, to teraz powinno być już z górki, prawda? Musi być, musimy się już powoli wdrażać w weekend, powoli się relaksować. To proszę bardzo, pan, który na relaksie zna się jak nikt inny. Mika, relax, take it easy, weźcie to sobie do serca.

0: To jest ten numer grupy Wham, który być może nie jest aż tak szeroko znany. Na pewno nie tak bardzo jak Last Christmas czy Wake Me Up Before You Go Go, ale też brzmi doskonale. Hity pełne słońca, Wham, I'm Your Man w Radiu Gra Wrocław. No gramy, przyjemnie, co tu dużo mówić. Tymczasem a propos przyjemności, zerkam sobie, jaka pogoda nas czeka w weekend we Wrocławiu. No i powiem wam tak, sobotni wieczór i niedzielne przedpołudnie zapowiada się deszczowo, coś tam nam może pokapać. Temperatura na pewno nie będzie upalna, będzie taka całkiem znośna, przyjemna, lekko powyżej 20 stopni. I słuchajcie, świetnie się składa, bo niedzielne popołudnie to jest ten moment, kiedy można troszeczkę się właśnie rozerwać. Warto zaglądać na piknik wakacjezwrocław.pl, czyli co tu dużo mówić, nasze miasto oficjalnie zaprasza na bardzo fajną strefę relaksu, okazję, żeby poznać swoich sąsiadów. Będą niespodzianki, warsztaty, animacje, konkursy z nagrodami i wszystko właśnie w najbliższą niedzielę od 12 do 16. Gdzie? Kąpielisko Staw Królewiecki, to tutaj te atrakcje będą na was czekać, a więc zaglądajcie tłumnie, zaglądajcie śmiało, podobno atrakcje dla wszystkich, od malucha do stulatka, więc no nie macie wyjścia, tym bardziej, że pogoda, tak jak mówię, na popołudnie niedzielne klaruje się i zapowiada się pysznie, więc zaglądajcie, taki piknik, kąpielisko Staw Królewiecki pojutrze od 12.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wiadomo, że niskie ceny i świeże

0: latte, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Ten numer ma już 14 lat. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. W radiu gra, takie melodie wam podrzucamy. Numer, który z jednej strony, no właśnie, ma już kilkanaście lat na karku, a z drugiej w tym roku powrócił i ponownie jest wielkim hitem, ponownie podbija listy przebojów. No cóż zrobić, niektóre numery tak po prostu już mają, że wracają do nas jak bumerang, ale ten bumerang jest bardzo, bardzo przyjemny. Tymczasem przed nami numer letni, wakacyjny, hity pełne słońca, takie wam gramy, ale numer, który, kto wie, być może też kiedyś do nas jeszcze powróci. Ostatnio go słyszałam na TikToku, także mam nadzieję, że faktycznie stanie się jakimś trendem. Posłuchajcie, co tu dla was mamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Tak, wakacyjnej wokalistki to chyba drugiej nie ma. Donna Summer, Hot Stuff. Gramy.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Po reklamie.
11: Spoglądam przez redakcyjne okna Radia Gra. Niby słonecznie, ale jakby gdzieś czaiło się co rusz jakieś takie niewielkie zachmurzenie. Jednak prognozy dla Wrocławia poza maksymalnym średnim zachmurzeniem nie wieszczą deszczu, tylko w miarę stabilne ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali i temperaturę do 22 stopni Celsjusza.
12: To jest Gra FM.

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebują motywacji, dawka motywacji od zespołu Feel. No, Piotrek Kupicha nam tu pięknie wyśpiewał, że pokaż, na co cię stać. Można jeszcze przez chwilę pokazywać, a później to już naprawdę odpinamy wrotki i zajmujemy się relaksem weekendowym. Tego nam wszystkim życzę. Ale zanim to się wydarzy, to na pewno mamy dla was jeszcze najnowszy raport punktualnie od 12. Nasi dziennikarze się tutaj zameldują, więc bądźcie blisko, to już za parę chwil.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
0: 12. Samo południe. Mamy trzeci dzień lipca, no i sprawdzamy najważniejsze wiadomości właśnie na ten moment.
11: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport w samo południe. Na początek najnowszy nabytek Straży Miejskiej Wrocławia. Na ulicach Starego Miasta pojawił się elektryczny Melex z charakterystycznym niebieskim sygnałem świetlnym. Nowy Melex osiąga prędkość 43 km na godzinę. Jego zasięg po pełnym naładowaniu wynosi do 120 km. Ładowanie akumulatora trwa około 8 godzin. Do prowadzenia pojazdu wymagane jest prawo jazdy kategorii B. Strażnicy patrolują Melexem centrum Wrocławia, w tym Rynek, Plac Solny, ulicę Kiełbaśniczą i okoliczne ulice. W planach jest zakup kolejnych trzech takich pojazdów, które mają pojawić się jesienią tego roku. Nowe Melexy będą wyposażone

0: punkty na koncie i egzamin na prawo jazdy. To czeka posła Łukasza Mejzę za popełnione wykroczenia drogowe. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego trafił już do starosty zielonogórskiego.
1: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
0: Tyle Krzysztof Zasada. Na początku drugiej części dnia ponownie spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Niewątpliwie mimo słońca czasami nad Wrocław nadciągają chmury. Nie są to jednak chmury deszczowe, natomiast zdecydowanie piątek we Wrocławiu chłodniejszy niż ostatnie dni. Do 22 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry i wiatr osiąga prędkość do 30 km na godzinę.
2: Piątkowe popołudnie. No to jest piękna perspektywa. Cała sobota, cała niedziela przed nami. No i to piątkowe popołudnie też dopiero się zaczyna, więc to, moi drodzy, weekend. Dobra, wiem, że weekendu jeszcze nie ma, ale już możemy o nim ciepło myśleć. Tak jak ciepło wam gramy. Kygo, Khalid i Griffin na początek 12.

Kolejny piękny duet. Bardzo lubię do niego wracać i coś czuję, że wam też się podoba. Elton John i Kiki D. Tego numeru chyba się po prostu nie da nie lubić. Don't go breaking my heart. Proszę bardzo, nie łam mi serca. Taki jest plan na dzisiaj. Ja wam serc nie będę łamać. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę uda mi się te serca wręcz podbudować. A szczególnie tym, którzy dzisiaj obchodzą urodziny, bo sprawdziłam, jacy to są ludzie. Człowiek urodzony 3 lipca jest tak, ogromnie towarzyski, wesoły, skory do rozrywki, a więc przy okazji jest spora szansa na to, że jeżeli dzisiaj wyjdziecie w miasto, to właśnie tam będzie ktoś urodzony 3 lipca. Raz, że będzie obchodził swoje urodziny, a dwa, no po prostu lgnie do ludzi i chce być w centrum. Do tego człowiek 3 lipca urodzony ma wielkie ambicje, co go wyróżnia na tle otoczenia, a przy okazji często przejawia jakieś zdolności artystyczne. Więc a propos ze znanych urodzonych 3 lipca artystów, mamy Jana Machulskiego, czyli absolutnie wybitnego polskiego aktora i filmowego, i teatralnego, i reżysera, i pedagoga, Toma Cruza, Dorotę Pomykałę, Janusza Józefowicza, Dorotę Masłowską, Melę Koteluk, czy Laura Branigan. No proszę, jakie piękne, zacne grono nam się tutaj zebrało. Jeżeli wy też w tym gronie jesteście, to oczywiście 100 lat 100 lat najlepszego.

0: to Roxette i The Big L, czyli Big Love, wielka miłość, ale Big L w naszym przypadku to może być Big Lato, po prostu, bo we Wrocławiu latem bardzo dużo się dzieje. Cykl Lato na Pergoli wystartował wczoraj, co oznacza, że masa bezpłatnych, wakacyjnych wydarzeń czeka na nas w kompleksie Hali Stulecia. Tutaj naprawdę i koncerty, i warsztaty, i zajęcia, i trochę sportu, i kultury, i rozrywki. Naprawdę dużo dobrego na nas czeka. Hala Stulecia to jest to miejsce, które po prostu trzeba odwiedzać, nie ma innej opcji. A przy okazji podpowiadam, że można się już zapisywać na uwielbiane przez Was i mieszkańców, i turystów spacery z przewodnikiem, których ma być więcej w tym sezonie niż w poprzednim. Można się zapisywać śmiało, więc nie czekajcie, zaglądajcie na oficjalną stronę miasta i szukajcie tych zapisów. A podpowiadam, filmowe czwartki, muzyczne piątki, sportowe soboty i rodzinne niedziele. Dobrze się to zapowiada. Lato na Pergoli zaprasza Was gorąco.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Okej, dobra, może nie tak znowu gorąco, bo temperatura, wiadomo, odrobinę nam spadła, ale na pewno dużo dobrego, dużo fajnych atrakcji na nas czeka, więc lato na Pergoli, to tam warto zaglądać, a teraz też warto dać głośniej i dać się porozumieć.

0: Man, Little Talks. Numer taki lekko folkowy, fantastycznie wakacyjny, wpisujący się dobrze w piątkowe popołudnie, bo to już popołudnie piątkowe, tak jest. Słuchacie Radia Gra i mimo, że mamy wakacje, czas urlopów, no i wiadomo, dzieciaki mają wolne od szkoły, no to mamy newsa ze szkołą związanego. Rewolucja w przedszkolach i podstawówkach. Nasi posłowie, nasz Sejm uchwalił już ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Szkoda, że zrobili to teraz, bo dzieciaki przez to będą miały trochę zepsute wakacje. No chyba, że rodzice im nie przekażą i powiedzą dopiero 1 września.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian?
12: Hmm?
11: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, Barbara.
11: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Po reklamie.
14: Na początku drugiej części dnia ponownie spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Niewątpliwie mimo słońca czasami nad Wrocław nadciągają chmury. Nie są to jednak chmury deszczowe, natomiast zdecydowanie piątek we Wrocławiu chłodniejszy niż ostatnie dni. Do 22 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry i wiatr osiąga prędkość do 30 km na godzinę.
15: Słuchasz radia, Gra FM.

0: No i to się nazywa Fajne Słoneczne Granie, hity pełne słońca. No i odświeżony hit, mocno odświeżony. Felix Jen wziął się za kaskadę, zaprosił ją, no i nagrali jeszcze raz Boy You Turn Me i gra to fantastycznie, brzmi to fantastycznie, z odrobiną nostalgii, ale też z dużą dawką dobrej energii, dobrego słońca. I kto wie, być może ten numer was nawet zachęcił do tego, żeby pójść na jakąś imprezę, niewykluczone. Piękny weekend przed nami, dużo dobrego was czeka, z całą pewnością. Ja tymczasem powoli się już żegnam, ale zostawiam was w dobrych rękach i z obietnicą, że grane będzie porządnie, po piątkowemu. Marcin Wiśniewski już za chwilę przejmuje stery radia. Przedtem jeszcze o 13 usłyszycie najnowszy raport, wszystko co istotne i najnowszą prognozę pogody. Taki pakiet informacyjny dla was mamy. A ja już teraz się żegnam z wami. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za ten tydzień. Słyszymy się w kolejnym, a po drodze życzę wam jeszcze pięknego tygodnia. Trzymajcie się, cześć.
1: Radio gra. Hity pełne słońca. To all the people all around.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: bo te ceny są super!
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Castand takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Wrocław, Kościuszki 29.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Mamy piątkowe popołudnie, 13 na zegarach. To jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
11: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali dwa miesiące temu. 65% to średni wynik z języka polskiego, 55% z matematyki i aż 73% z angielskiego. Przy podstawówce numer 47 we Wrocławiu jest Martyna Czerwińska. Rozmawiałaś, Martyno, z uczniami. Czy są zadowoleni ze swoich wyników?
12: Pewnie nie wszyscy, ale Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
13: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
12: Lubisz się uczyć?
13: Lubię.
12: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
11: Tyle od Martyny Czerwińskiej. A teraz zaproszenie na cykl darmowych, niezwykłych wycieczek śladami filmów kręconych w stolicy Dolnego Śląska. Jak mówi Małgorzata Urlich-Kornacka z Grupy Filmowy Wrocław, warto jak najszybciej się zapisać, bo obowiązują limity.
14: Pierwsza wycieczka rowerowa 12 lipca, Odra w kadrze filmowym. Będziemy się trzymać, jak sama nazwa wskazuje, Odry. Będziemy jechać wzdłuż naszej rzeki, ale opowiadać

0: członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej odpowie teraz przed sądem. ...21 stopni na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura jeszcze może wzrośnie we Wrocławiu raptem o jedną kreskę. W nocy spadek do 14. Wiatr dziś odczuwalny, powiewa w stolicy Dolnego Śląska z zachodu. Piątek w towarzystwie słońca, ale umiarkowanego, bo co jakiś czas nad miastem pojawiają się chmury, natomiast prognozy nie wspominają nic o opadach deszczu.
1: Piątek, piąteczek, piątunia. Wiem, że już dzisiaj mogło to paść. Mogło, wiadomo, piątek to zupełnie inny klimat, prawda? A szczególnie, kiedy ktoś na przykład w poniedziałku zaczyna urlop, no to wiem, co tam się w tych głowach musi dziać. Kłaniam się, dzień dobry, jesteśmy z wami. Ludzi pracy też pozdrawiamy, dodając dużej dawki muzycznego słońca. Za chwilę u nas Jennifer Lopez na początek i Topic. Marcin Misiewski, witajcie.

0: Tę dalszą część piątkowego popołudnia w Radiu Grand zaczniemy od sondy. Dzisiaj dotyczy ona sztucznej inteligencji, a w zasadzie zawodów osób, które te zawody wykonują, a które mogą się trochę bać AI. No to sprawdzamy i pytamy.
1: Ja jestem kucharzem. To pan raczej się nie obawia, że sztuczna inteligencja kiedyś pana wygryzie?
2: No, raczej nie.
1: A które zawody mogą pierwsze wyginąć w takim razie?
2: Nie mam pojęcia. Wie pan, nie zastanawiałem się nawet. O dziennikarze.
3: Jesteśmy analitykami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
1: Czy boicie się, że sztuczna inteligencja taki zawód, taką profesję może zastąpić?
3: Myślę, że będzie jej ciężko, ale gdzieś z tyłu głowy, dużo teraz się o tym mówi, jest taka obawa.
4: Tak, są próby, jest trend w tę stronę, ale myślę, że jest jakaś granica, powyżej której AI sobie po prostu nie poradzi z tą pracą.
0: A tak, pewnie coraz częściej będziemy zmagali się albo zastanawiali się, czy oby na pewno nasza praca nie zostanie zastąpiona, odpokuje niemalowane. Oby tak się szybko nie stało.
5: Reklama.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dolerua, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: z obniżką 67,48 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Wrocław, Kościuszki 29.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dom Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia Gra FM.

0: Księżniczka z Barbadosu, czyli Liana w Radiu Gra Don't Stop The Music. No to gramy dalej za chwilę. Teraz jednak zaglądamy na Open Era, jeden z największych polskich festiwali w tym roku. Po raz pierwszy pokazuje także koncerty na żywo i to w telewizji publicznej. Dziś, słuchajcie, legenda brytyjskiej sceny, czyli The Cure o godzinie 21 na antenie jedynki TVP Kultura i TVP Polonia. Będzie można ten koncert zobaczyć z transmisji na żywo. Jutro Edison Ray o 18.15, no i Teddy Swims o godzinie 20.00. To kolejna transmisja, która będzie powoli zamykała tę część transmisyjną, która od środy w zasadzie trwa na antenach nadawcy publicznego. I to się mocno chwali.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Po reklamie.
7: 21 stopni na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura jeszcze może wzrośnie we Wrocławiu raptem o jedną kreskę. W nocy spadek do 14. Wiatr dziś odczuwalny, powiewa w stolicy Dolnego Śląska z zachodu. Piątek w towarzystwie słońca, ale umiarkowanego, bo co jakiś czas nad miastem pojawiają się chmury, natomiast prognozy nie wspominają nic o opadach deszczu.

0: Wiktor Wani Góra, 4 pory roku w Radio Gra. Fani kolarstwa wiedzą, że już w najbliższą sobotę startuje najbardziej znany, uznany i największy kolarski wyścig świata, czyli Tour de France. Wielka pętla wystartuje po raz 113, no i nie zabraknie polskich akcentów. W tym roku wystąpi, pojedzie w wyścigu dwóch naszych reprezentantów, czyli Kamil Gratka i legenda już polskiego kolarstwa, ale także i światowego, czyli Michał Kwiatkowski, za których to będziemy trzymali kciuki, bo to 3 tygodnie ścigania po największych ekstremalnych górach, trasach, krótko mówiąc Tour de France. Da się lubić, da się oglądać, no i będziemy trzymali kciuki za naszych reprezentantów. A tytułu broni nie kto inny jak Tadej Pogaczar. Emocje gwarantowane.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Stawanie słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
20: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
21: Po reklamie.
22: Mamy 14, mamy też dla was kolejny serwis informacyjny w Radiu Gra, sprawdzając, czym żyje miasto, region, kraj i świat. Czas na raport.
23: Od września mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tą informacją zaczynamy przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zgodnie z projektem uchwały, który trafi pod obrady Rady Miejskiej 9 lipca, miesięczna stawka ma wynosić 57 zł od osoby. To wzrost o prawie 16 zł w porównaniu do dotychczasowej opłaty. Władze miasta tłumaczą podwyżkę rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Według urzędników obecne opłaty nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z odbiorem, transportem i przetwarzaniem śmieci, a także utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów. Szacuje się, że w tym roku koszty systemu będą wyższe o ponad 26% w porównaniu z rokiem 2023. Przy utrzymaniu obecnych stawek w przyszłym roku zabrakłoby około 50 milionów złotych na sfinansowanie systemu. W projekcie uchwały zachowano dotychczasowe ulgi, m.in. dla rodzin wielodzietnych oraz właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady.
0: Radio Gra poleca.
23: A polecamy wrocławianom planującym turystykę po dolnośląskich uzdrowiskach, aby zapoznali się z najnowszym przewodnikiem. Ten został wydany pod hasłem Dolny Śląsk na zdrowie.
24: Stabilna, spokojna, wypoczynkowa część tej oferty turystycznej, którą proponujemy wszystkim odwiedzającym Dolny Śląsk. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty uzdrowiskowej. Poprzednie tytuły kampanii Uzdrowisko Dobre na Wszystko.

0: okolice 1021 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra i ciśnienie we Wrocławiu dosyć stabilne. Okolice tej wartości utrzymywać się będą przez co najmniej najbliższe 24 godziny. Do tego dziś Wrocław z temperaturą maksymalną na poziomie 22 kreski, w nocy spadek do 14 stopni. Wiatr dziś odczuwalny w stolicy Dolnego Śląska. Zachodnie powiewy osiągają prędkość do nieco ponad 30 km na godzinę.
1: Piątkowe popołudnie da się lubić. Z każdą kolejną godziną będzie coraz łatwiej, coraz lepiej. Mam nadzieję, że coraz przyjemniej. Kłaniam się, witajcie słonecznie. Zaczniemy tę godzinę. Dawid Podsiadło u nas i Sezon, a później The Weekend. A propos czasu, do którego się zbliżamy. In Your Eyes. Marcin Wisiewski. Kłaniam się ponownie, witajcie.

A la luna, la luna, Belinda Carlisle, City Climate Vibe, lat 90. Wracający jak bumerang. Takich numerów jeszcze dzisiaj tego popołudnia w Radiu Granie zabraknie. Teraz wracamy na chwilę do koncertu na Placu Wolności, słuchajcie, bo tam poza gwiazdami oczywiście finałem Święta Wrocławia mieliśmy też finał plebiscytu, w którym to poznaliśmy najbardziej popularne miejsce, tudzież najbardziej rozpoznawalne miejsce we Wrocławiu, a możliwości było całe mnóstwo. Na liście kandydatów no, mieliśmy prawie 30 punktów. No więc wiemy oficjalnie, bo komu umknęła ta informacja, że Ostrów Tumski jest tym miejscem najbardziej charakterystycznym, lubianym i najbardziej docenionym przez nas samych mieszkańców Wrocławia. Ostrów Tumski rządzi, gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. A my wracamy do dobrego grania. Pan Ed Sheeran za chwilę, Azizam.

0: Céline Dion i Wszystko jasne. Odpalamy internety, no a w nich dzisiaj przede wszystkim o kontrowersji z meczu Chorwacji z Portugalią. Kto wstał o pierwszej albo nie poszedł spać, żeby zobaczyć ten mecz, pewnie nie żałuje, bo emocje były na najwyższym poziomie. Bramki padały jedna za drugą, w tym kilka nieuznanych. No właśnie chodzi o tę jedną nieuznaną i rzekomego spalonego, który dawał Chorwatom dogrywkę, no i oczywiście później szansę na to, żeby z tą Portugalią jednak wygrać. 2-1 finalnie skończył się pojedynek i to Portugalia gra z Cristiano dalej. Szwajcaria też wygrała, nie było większych problemów w meczu z Algierią. No a przed nami jeszcze na przykład, no właśnie, mecz Kanady z Maroko, Paragwaju z Francją, Brazylii z Norwegią i Meksyku z Anglią i to też emocje będą gwarantowane. Na kogo stawiacie? Czy faworyt już jest nieco bardziej wyklarowany? O, to jest pytanie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: moim subiektywnym rankingu ulubionych zachrypniętych głosów głos Rona Stewarta jest tam zdecydowanie wysoko. Jan Tarks za nami, a jeszcze w tej godzinie zaśpiewamy sobie z T-Love o tym, że chłopaki nie płaczą. Wcześniej najnowsza prognoza pogody w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę. Nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie. Przy Klecińskiej 155.
6: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: O reklamie.
15: Okolice 1021 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra i ciśnienie we Wrocławiu dosyć stabilne. Okolice tej wartości utrzymywać się będą przez co najmniej najbliższe 24 godziny. Do tego dziś Wrocław z temperaturą maksymalną na poziomie 22 kreski, w nocy spadek do 14 stopni. Wiatr dziś odczuwalny w stolicy Dolnego Śląska. Zachodnie powiewy osiągają prędkość do nieco ponad 30 km na godzinę.

0: Jako że weekend już prawie na horyzoncie, więc w poszukiwaniu fajnych opcji, jak spędzić na przykład piątek wieczorem, polecamy wam Silent Disco na Pergoli, taniec pod gołym niebem, kolorowe światła, fontanna, no i ulubione kawałki w słuchawkach do wyboru. Będzie można przełączać, no i pląsać, a i pośpiewać też będzie można sobie, bo przecież i tak tego nikt nie będzie słyszał, prawda? Bawcie się dobrze, przyjemności, to propozycja na dzisiejszy wieczór. A my gramy dalej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: sama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Wrocław, Kościuszki 29.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To już 15. piątkowe popołudnie, a to oznacza, że przed nami ostatnie lokalne wiadomości w Radiu Gra.
6: Rafał Jędraszek, zapraszam na popołudniowy raport Radia Gra. Na początek zapowiedź remontu nawierzchni jezdni na kolejnej z ulic w ramach programu Wrocław na Dobrej Drodze 2026. Jeszcze w te wakacje mają ruszyć prace przy ulicy Ignuta na Kozanowie. To ważny ciąg komunikacyjny, który prowadzi do przedszkola, zespołu szkół numer 21 oraz do okolicznej poczty. W ramach inwestycji modernizowana będzie przede wszystkim jezdnia. Przebudowa nie obejmie ciągu pieszo-rowerowego, który zyskał już nową nawierzchnię pod koniec ubiegłego roku. Przypomnijmy, że wcześniej w ramach programu wyremontowano już okoliczne ulice Kozanowską, Dokerską, a także Gwarecką.
7: Wracamy do sprawy.
6: Wczoraj w raportach wspominaliśmy o apelu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu o krew dodawców. Po weekendzie okazja, bo we Wrocławiu odbędzie się akcja wyjazdowa, na którą tym razem zaprasza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Już w poniedziałek, 6 lipca zapraszamy na wrocławski rynek. Odbędzie się tam akcja Droga Cenna Krew. Na ulicy Oławskiej będzie czekać krwiobus tutaj od godziny 9 do godziny 13. Będzie możliwość rejestracji dawców. Także serdecznie zapraszamy, szczególnie teraz w okresie wakacyjnym ta krew jest potrzebna.
6: Zapraszała Alicja Matkowska z wrocławskiego oddziału GDD KIA.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: W Polsce dominują sprzedawcy, stanowią ponad 5% populacji. GUS opublikował nowe dane o rynku pracy. Kobiety najczęściej związane są z sektorem opieki zdrowotnej oraz edukacji. Wśród mężczyzn

0: 20:30 Kolumbia zmierzy się z Ganą. Podsumowując natomiast ostatnie mecze, Szwajcaria pokonała Algierię 2-0. Do domu wraca Chorwacja, która przegrała z Portugalią 1-2. A pierwszy prawdziwy pokaz siły w tym turnieju zaprezentowała Hiszpania, pokonując Austriaków 3-0. I w 1/8 finału zobaczymy iberyjskie derby Hiszpania kontra Portugalia. Na lokalnym natomiast podwórku jutro o 18:00 piłkarski Śląsk Wrocław rozegra swój drugi mecz kontrolny w ramach przygotowań do sezonu PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni trenera Antesz i Mundzy zmierzą się z Chrobrym Głogów. Spotkanie będzie otwarte dla kibiców. Ten weekend we Wrocławiu zdecydowanie chłodniejszy niż poprzedni, co nie znaczy, że zimne lato nastało. Nie, nie, po prostu bez upałów. Do 22 stopni Celsjusza dziś w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 14. Jutro podobnie jak dziś, w niedzielę o 2-3 kreski więcej w ciągu dnia. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje obecnie stabilne 1020 hektopaskali.
1: Piątkowe, szczególnie te piątkowe wakacyjne, bo południa rządzą się swoimi prawami, więc mam wrażenie, przynajmniej w redakcji naszej radiowej, jest dzisiaj odrobinę lżej. I takiego klimatu też wam życzę. U nas Robert Miles na początek po trzeciej i Shakira prosto z mundialu. Marcin Miśniewski, witajcie ponownie. Dzień dobry.

0: Tańcz głupia i Margaret w waszych głośnikach. No, tę damę też niedawno oglądaliśmy w naszym mieście. Teraz zabieramy was na darmowy piknik na Maślicach, bo to już w najbliższą niedzielę od 12 na kąpielisku Staw Królewiecki na Maślicach będzie się pierwszy z 5 bezpłatnych pikników Wakacje z Wrocław.pl. Czyli z naszym miejskim portalem na uczestników czekać będą animacje, warsztaty, konkursy, jak to na pikniku, prawda? Będą też i służby mundurowe z naszego miasta się prezentowały, będzie można dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie nad wodą, ale także i cyberbezpieczeństwie, jak się chronić przed oszustami na przykład w sieci, w internetach. Bezpłatne pojemniki na bioodpady też będzie można odebrać podczas tego pikniku. Polecamy, przyjemności, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No, też. To poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Po reklamie.

0: O superbohaterach Måns Zelmerlöw, człowiek ze Szwecji w Radio Gra. A w oczekiwaniu na trzecią część Dirty Dancing, bo ta już jest oficjalnie zapowiedziana od kilku dobrych miesięcy, my zagramy o jeden z tych najbardziej kultowych numerów i to już za chwilę Eric Carmen w Radio Gra. Wcześniej najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: kampanii przed obniżką 67,48 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Ten weekend we Wrocławiu zdecydowanie chłodniejszy niż poprzedni, co nie znaczy, że zimne lato nastało. Nie, nie, po prostu bez upałów. Do 22 stopni Celsjusza dziś w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 14. Jutro, podobnie jak dziś, w niedzielę o 2-3 kreski więcej w ciągu dnia. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje obecnie stabilne 1020 hektopaskali.
8: To jest Radio Gra.

0: Ewa Farna i Znak. Szukamy, patrzymy w niebo, czy są jakieś znaki na to, że to dzisiaj Wrocław może wygrać w Lesznie. Kibice Speedwaya będą obserwowali bacznie to spotkanie, które startuje o 20:30. Dziś wieczorem otwierające nam kolejną 11. już rundę PGE Ekstraligi. Ważny mecz, no bo przypomnę, że to wrocławianie wygrali u siebie 10 punktami 40-50, co oznacza, że jest szansa na powalczenie nie tylko punkt bonusowy, ale także i o zwycięstwie w Lesznie, chociaż to może być akurat aż tak trudna sprawa. Ale nie takie rzeczy w Speedwayu już widzieliśmy, prawda? 20:30, wszystkie oczy zwrócone na Leszno. Będziemy trzymali kciuki za naszych.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zinc. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zinc kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis Spółka z o.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
0: Panie panowie, to 16, to jest popołudnie z Radiem Gra. Czas zatem na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
12: Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W pomieszczeniu działu kadr uczelni zatrzymano cudzoziemca. O zdarzeniu poinformowano służby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co udało ci się ustalić?
13: W nocy wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków należących do Akademii. Przez okno do wewnątrz dostał się mężczyzna, którego ochroniarze sami zatrzymali. Wezwano na miejsce policję i żandarmerię. Wstępne ustalenia wskazują na to, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej, najpewniej Kolumbii. Z informacji informacji, które uzyskałem, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak służbę kontrwywiadu wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto dodać, że na Litwie w zeszłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym.
12: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk, pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
2: Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
12: Mówił premier Donald Tusk. W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji wymierzonymi w Polskę lub w któreś z państw bałtyckich. Celem Rosjan, działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy, atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przy szkole podstawowej nr 47 we Wrocławiu jest Martyna Czerwińska.
14: Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
15: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim gapowiczom, co spali przez 7 lat.
14: Lubisz się uczyć?
15: Lubię.
14: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
16: W Radiu Gra spoglądamy w najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia na ten weekend. Generalnie pogodnie. Dziś i jutro raczej bez deszczu. Może w niedzielę niewielkie opady. Temperatura maksymalna natomiast w ciągu dnia na poziomie dziś i jutro okolice 21 kreski na plusie. W niedzielę do 23 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą wrocławskie termometry. Zatem ciepły, ale nieupalny pierwszy weekend lipca we Wrocławiu.
0: Popołudniowy ruch w mieście coraz większy, czyli 16 staje się faktem, a to znaczy, że wielu z nas także kończy swoje działania w pracy, no i powoli możemy także otwierać weekend, kolejny wakacyjny weekend. Kłaniam się, dzień dobry, Justin Bieber, Nicki Minaj na dobry początek, a później zawsze piękni młodzi, Backstreet Boys. Marcin Misiewski, witam was ponownie.

0: Kiedyś mieli być konkurencją Mother Talking, Bad Boys Blue, You're a Woman w Radiu Gra. Dokładnie od wczoraj, od 2 lipca startuje oficjalnie Lato na Pergoli, filmowe czwartki, to już za nami. Piątki, dzisiaj Science Disco, o czym już była mowa. Soboty na sportowo, będzie yoga, będzie fitness, zumba, gry zespołowe, ale także i strefa planszówek. No i rodzinne niedziele z bezpłatnym zwiedzaniem hali stulecia, z spacerami z przewodnikiem, teatrzykami dla dzieci, wystawy, pokazy, to wszystko na Pergoli przez całe lato. Warto wejść, zobaczyć program, no i krótko mówiąc, uczestniczyć w tych darmowych, rodzinnych wydarzeniach. A dzisiaj w Science Disco wieczorową porą będzie można pobujać śmiało działo. Polecamy.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Dollar wa, bo niskie ceny ma.
6: To dobry czas na letni remont. Bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Szangaj, La Luz w radio gramy, zaglądamy sobie na Kozanów. Tam właśnie otworzyła się nadodrzańska osada przygody. Brzmi dobrze? W parku przy ulicy Pubina otwarto taką właśnie atrakcję. Nowoczesny plac zabaw, który już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie rzecz jasna najmłodszych odbiorców naszego miasta. Największą atrakcją jest wodny plac zabaw z pompami. Jest tam śruba Archimedesa, tamy wodne, koła wodne. No, krótko mówiąc, jak już tam pójdziecie, to przez kilka godzin można stamtąd nie wyjść. Zdecydowanie. A ta inwestycja, która powstała w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta. No więc brawo mieszkańcy Wrocławia. Brawo wy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Pan Dawid finalizuje swoją trasę obrotową po największych stadionach w naszym kraju. No i co jak co, ale pan Dawid to zawsze wie, którą stronę i żeby było dobrze. A za chwilę u nas multi-instrumentalista, który nazywa się Mike Oldfield. Facet potrafi zagrać na ponad 20 kilku instrumentach. Zostańcie z nami, sprawdzimy też, co wydarzy się w pogodzie w naszym mieście w najbliższych godzinach.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: My też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Temperatura rośnie, a ceny spadają. Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław przy Klecińskiej 155, gdzie ruszyła letnia wyprzedaż. Gorące rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Atrakcyjne finansowanie i gwarancja na Toyotę nawet do 10 lat. Wybierz niezawodność w najlepszej ofercie przy Klecińskiej 155.
8: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 4 lipca, klub 7, Hewa Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, Hewa Legnica.
13: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: W Radiu Gra spoglądamy w najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia na ten weekend. Generalnie pogodnie, dziś i jutro raczej bez deszczu, może w niedzielę niewielkie opady, temperatura maksymalna, natomiast w ciągu dnia na poziomie dziś i jutro okolice 21 kreski na plusie, w niedzielę do 23 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą wrocławskie termometry. Zatem ciepły, ale nieupalny pierwszy weekend lipca we Wrocławiu.
18: Słuchasz radia Gra FM.

0: Wrocławski Port Lotniczy rozwija nam się systematycznie, zgarnia kolejne nagrody, ale też i ma nowości dla pasażerów, o których już teraz w radiu gra opowie Bartosz Wiśniewski.
1: W okolicy gate'u numer 2 znajduje się zejście do nowej strefy, do nowej poczekalni dla pasażerów, w której oni mogą w bardzo komfortowych warunkach w klimatyzowanej przestrzeni poczekać na swój lot. Oddaliśmy do dyspozycji pasażerom prawie 300 miejsc siedzących. Te wszystkie miejsca są wyposażone w dostęp do prądu, jest część leżanek, widok jest na płytę lotniska, więc na nudę nie będziemy narzekać, bo dzieje się tam bardzo dużo. Jedyne, co trzeba zrobić, jeżeli widzimy, że nie ma miejsca w hali odlotu, udać się w okolice gate'u numer 2. Tam są schody na dół i na poziomie 0,5 czy tam pół możemy spokojnie na ten nasz lot poczekać.
0: A to może być po raz kolejny rekordowe lato na wrocławskim porcie lotniczym. Statystyki są niesamowite.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
3: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklamie.
14: I to już 17 na zegarach, a my mamy dla Was najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Czas na serwis informacyjny w Radiu Gra.
15: Prokuratura zajmie się niecodziennym incydentem, do którego doszło dzisiaj w Sejmie. Poseł Janusz Kowalski podczas dwóch głosowań użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u, co jest niezgodne z prawem. Na linii Kacper Wróblewski.
16: Witam.
15: Witaj Kacprze, jak poseł Kowalski tłumaczy ten incydent?
16: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek.
17: Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana rozsumpcja, zwykła omyłka.
16: Tak tłumaczył się z mównicy sejmowej poseł niezrzeszony, jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
18: Jak włożę kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty, także przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
16: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
15: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Jakubie, jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
16: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
19: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
16: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
20: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
16: Powiedziała Dorota Olko z lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
19: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem 2 osób, natomiast sprawa jest związana z działalnością 50 osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
16: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
6: Czasami średnie zachmurzenie, ale głównie przewaga słońca, które dziś zajdzie o 21.09, ale generalnie Wrocław dziś i jutro bez deszczu. Niewielkie opady dopiero możliwe w niedzielę. Temperatura maksymalna według prognoz w weekend nie przekroczy progu 24 kreski. W ciągu dnia w nocy spadek do maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Póki co ciśnienie w miarę stabilne, barometr Radiagra pokazuje 1020 hektopaskali.
14: To dla tych, którzy już mogą i dla tych, którzy jeszcze odliczają czas do momentu, kiedy oficjalnie będzie można zacząć celebrację kolejnego wakacyjnego weekendu z Radiem Gra. Mamy hity pełne słońca. Na początek Cher, a później Another i Talk to You. Marcin Misiewski, dzień dobry, witam was ponownie.

O poniedziałku, jak w piosence od Melanie Fiony, to jeszcze troszkę wody w naszej rzece musi upłynąć, a my teraz zajrzymy sobie na listę największych festiwali w naszym kraju. Trwa i powoli finalizuje się już Open Air. Później startuje Święto Wszystkich Klubowiczów w Łodzi, czyli Audio River, to dokładnie od 10 do 12 lipca. W Rosound 2026, o tym festiwalu też nie możemy zapominać, od 17 lipca. Jarocin Festiwal wracający także do najlepszych czasów od 17 do 19 lipca. Łódź Summer Festival, to z kolei propozycja od 24 do 26 lipca. No i Poland Rock Czaplinek na koniec pierwszego miesiąca wakacji, zaczynający się w tym roku 30 lipca. Na który z nich się wybieracie? Jestem ciekaw. A my teraz sięgamy po kolejną gwiazdę polskiej sceny, która na niejednym festiwalu już wystąpiła. Nazywa się Lambery. Radio Gra. Co ja robię tu?

0: Skoro gramy hity pełne słońca w Radiu Grad, no to piosenki ze słońcem w tytule brakować nie może. Ewelina Lisowska za nami, a za chwilę klasyka od George'a Harrisona. Będzie też Taylor Swift, czyli blond księżniczka światowego popu z Pensylwanii. To za chwilę u nas, wcześniej też najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama.
2: Marian?
1: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 4 lipca Klub 7 Hewaniagica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Hewaniagica.
10: Po reklamie.
11: Czasami średnie zachmurzenie, ale głównie przewaga słońca, które dziś zajdzie o 21.09, ale generalnie Wrocław dziś i jutro bez deszczu. Niewielkie opady dopiero możliwe w niedzielę. Temperatura maksymalna według prognoz w weekend nie przekroczy progu 24 kreski. W ciągu dnia, w nocy spadek do maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Póki co ciśnienie w miarę stabilne, barometr radia gra pokazuje 1020 hektopaskali.

0: Kiedyś się znajdę, czyli ulubiona piosenka grzybiarzy wszystkich reniusi na finał naszego spotkania. Kłaniam się i pozdrawiam was gorąco i serdecznie. Niech to będzie piękny, przyjemny, spokojny weekend. A u nas w wakacyjnym klimacie gramy dla was po godzinie 18 po naszych wiadomościach. Marcin Misiewski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian?
2: Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 4 lipca, klub 7, chyba Legnica, eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7, chyba Legnica.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Po reklamie.
9: Piątek, 3 lipca, na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
10: Wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz reagują na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Szef MSZ-u zwrócił się do Władimira Putina słowami: wiemy, co planujesz, nie rób tego. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Michał Ratkowski.
11: Jestem, witam.
10: Witaj.
11: Dzień dobry.
10: Michale, jak jeszcze wicepremierowie odnoszą się do tych niepokojących sygnałów?
11: Zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali, przekonywali, że wiedzą o ewentualnych rosyjskich planach i uspokajają.
12: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, czasem chimer, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
11: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
13: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
11: Obaj dodali, by nie panikować, bo sytuacja jest pod kontrolą. Sprzed kancelarii premiera Michał Ratkowski.
10: Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. Łączymy się z Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, czy to oznacza, że Kijów teraz znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii?
14: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują 4 pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych, zwłaszcza że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
15: Dziś w nocy temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza, jutro w ciągu dnia maksymalnie 21, a w niedzielę okolice 23 kreski maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. 1020 hektopaskali na redakcyjnym barometrze radia gra ciśnienie, na tym poziomie utrzymywać się będzie do niedzieli, potem nieco spadnie. Reszta piątku i sobota we Wrocławiu bez deszczu, niewielkie opady możliwe pojutrze.
9: Jak tam po pierwszym tygodniu wakacji? DJ FTK z tej strony, cześć, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze ruszamy z roztańczonym radiem Gra. W piątkowe wieczory mamy dla was dużo tanecznego grania, a w wakacje dorzucamy jeszcze mnóstwo słonecznych przebojów.

Każdy coś od siebie dołożył i proszę bardzo, mamy taki hit BDS Gromi i Golec Orkiestra. Górą Ty w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór. Odpuściła nam trochę pogoda po kilku dniach solidnych upałów. W ten weekend podobno nieco chłodniej. Sprawdzam właśnie prognozy i miejscami pojawiają się także opady deszczu. No ale są też pewnie takie obszary, gdzie ten deszcz jest już wyczekiwany. Jeżeli jednak urlop na horyzoncie, jeszcze w lipcu specjaliści od pogody uspokajają. Będzie jeszcze słonecznie, będzie jeszcze upalnie. 30 na skali wrócą w przyszłym tygodniu lub na początku kolejnego. Kacaj u nas już za moment, a po nich pojawi się Abba.

Zdecydowanie warto w lecie śledzić to, co dzieje się w naszej okolicy, bo mamy taki czas, że gwiazdy chętnie pojawiają się na koncertach w Polsce, także na tych mniejszych, także na tych darmowych. Sean Baker przed momentem w radiu gra i zaledwie kilka dni temu na imprezie w Słupsku, a już za parę dni zawita do nas ponownie, tym razem na event w Wielkopolsce. No to było coś starszego, może w takim razie coś nowszego. Alok i Jennifer Lopez wydali numer.

0: A to ekipa z Norwegii, która bardzo dobrze czuje się w wakacyjnych klimatach. The Bausa to zdecydowanie jeden z mocniejszych składów tego sezonu i coś czuję, że jeszcze o nich będziemy w tym sezonie wakacyjnym słyszeć. A już za chwilę Alvaro Soler i Monika Lewczuk.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Wrocław, Kościuszki 29.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Czwarty lipca, klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda. Wokalistka i influencerka, która podbija sieć. Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Dziś w nocy temperatura spadnie do 15 stopni Celsjusza, jutro w ciągu dnia maksymalnie 21, a w niedzielę okolice 23 kreski maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. 1020 hektopaskali na redakcyjnym barometrze, radia gra ciśnienie na tym poziomie utrzymywać się będzie do niedzieli, potem nieco spadnie. Reszta piątku i sobota we Wrocławiu bez deszczu, niewielkie opady możliwe pojutrze.
12: Jest Radio Gra.

0: Roztańczony Radio Gra w wakacyjnym, słonecznym wydaniu. Tak wam właśnie gramy na początek tego weekendu. Godzina 19 już za parę chwil. Po 19 o nietypowym, ale sprawdzonym sposobie na poradzenie sobie z upałami w pracy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wakacje w dobrej formie? Mamy Zink. Ruszaj do Zico Aptek. Po znakomite musujące elektrolity bez dodatku cukru, bogate w magnez i witaminy B6 oraz B12. Teraz Zink kupisz aż z 30% rabatem. Za jedyne 8,99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 12,99 zł. Produkt dostępny tylko w Zico Apteka. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia. Suplement nie ma właściwości leczniczych. Podmiot prowadzący reklamę Titlis spółka z o.
10: 4 lipca klub 7 Heaven Legnica eksploduje energią. Na naszej scenie na żywo wystąpi wyjątkowa gwiazda, wokalistka i influencerka, która podbija sieć, Natalisa. Usłysz jej największe hity na żywo. Uwaga dziewczyny, do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. 7 Heaven Legnica.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Już po 19 temperatura jakby nieco bardziej zdatna do życia. Wiadomo, kto ma klimatyzowane biuro, auto, hale, może jakoś nie odczuł tak mocno tych ostatnich kilku upalnych dni, ale są miejsca, gdzie klimatyzacji włączyć się nie da. No i tak na przykład pracownicy lotniska w Amsterdamie rozłożyli sobie ostatnio na płycie lotniska obok samolotów dmuchany basen, który stał się hitem internetu. W basenie można się było schłodzić, odpocząć między zadaniami w pracy, a później wrócić do obowiązków z nową energią. Napojów nie było, ale w końcu nie wszystko wolno robić w pracy. W ten weekend sprawdzałem, podobno bez 30 na skali, ale upadł.

Dobrze, skoro Shakira, to może czas sprawdzić, co tam na mundialu w ten weekend. Będzie tylko lepiej. 1/8 finału przed nami. Z takich spotkań w bardziej ludzkich godzinach jutro Kanada-Maroko o godzinie 19. W niedzielę można też sprawdzić, jak tam Norwegom będzie szło z Brazylią. I są też mecze dla tych, co nie mogą spać. I tak na przykład po imprezie w sobotę o godzinie 3 w nocy Kolumbia i Ghana. No to też może być taki nietypowy plan na weekendową noc.

0: Robert Miles w rozstańczonym Radiu Gra w piątkowy wieczór. A ja właśnie przeglądam kolorowe portale, które dzisiaj żyją jednym tematem. Tak, to podobno już dzisiaj. Podobno, bo szczegóły tego wydarzenia od samego początku są trzymane w tajemnicy. Mówi się, że to wesele roku. Taylor Swift wychodzi za Travisa Kelce, popularnego za oceanem zawodnika futbolu amerykańskiego. Na liście gości podobno to największe gwiazdy, impreza na ponad 1000 osób, ale co ważne, oficjalnych relacji nie będzie, bo Taylor zakazała korzystania na swojej imprezie z telefonów. I dobrze, to jest temat znany także z polskich wesel. Jest taka godzina, kiedy fotograf i kamerzysta po prostu wiedzą, że lepiej już zniknąć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jak się podobam? Stary hit w nowym wydaniu. Dub Dogs co jakiś czas takie świeżynki nam podrzucają i wydaje mi się, że to jeden z tych kawałków, który będzie można usłyszeć w tym sezonie na dyskotekach nad polskim morzem.
1: Reklama.
2: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus Young 15+.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostaję za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Wrocław, Kościuszki 29.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Eddie Watam ze specjalną dedykacją dla tych wszystkich, którzy właśnie dzisiaj rozpoczynają urlop. To jeden z tych numerów, których nie może zabraknąć na waszej wakacyjnej playliście 2026. Już za moment godzina 20, a po 20 nowe doniesienia z Eurowizji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mamo, będzie spalony?
4: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Do ostatniego uderzenia Britney w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór. Eurowizja, kiedyś głównie europejska, chyba już niedługo będzie konkursem ogólnoświatowym. Czytam właśnie o tym, że w przyszłorocznej edycji ma wziąć udział Kanada. Przypomnijmy, to jest Ameryka Północna. Informacja jest już oficjalna, potwierdzają ją kanadyjscy nadawcy, potwierdza też organizator Eurowizji. Także Eurowizja trochę jak mundial, tylko że na Eurowizji mamy też

No nie ma co ukrywać, słychać, że panowie są z Wielkiej Brytanii. London Beat w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór. Gramy wam tanecznie, gramy wam słonecznie, tak żeby nawet ci, którzy urlop mają na razie tylko w kalendarzu, mogli już poczuć ten wakacyjny klimat.

Rzeczywiście kombi w roztańczonym radiu gram, a my pozostajemy jeszcze przy polskiej muzyce. Dobre informacje od jednego z najbardziej znanych polskich producentów muzycznych. Trips rusza właśnie w międzynarodową trasę. Jak poinformował, ma zagrać w tych najbardziej znanych, najbardziej klimatycznych i prestiżowych klubach na świecie. Ibiza ma już na koncie, teraz kolejny przystanek to Tajlandia, a niebawem ma zdradzać kolejne przystanki. Można by sobie zrobić takie wakacje śladami tych najbardziej znanych, najbardziej klimatycznych, muzycznych miejsc.

0: Reklama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Słuchasz radia Gra FM.

0: rozsańczonym radiu gra. My oczywiście polecamy się na weekend, polecamy się też na wakacje. DJ RTK to było rozsańczone radio gra, które wraca do Was w piątek na ostatniej prostej przed weekendem. Dzięki za dziś i do usłyszenia.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Hej, zwrotomocni!
4: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.